Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito odlemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą, bezdonia smutku i pierwsza solena po lici tecze woda kapla.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacz, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska wisem 14. odcinek naszej przyrodniczej audycji i jsme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na Berech Bałtyckiego Moria, pojechamy na Ostrów Wolyn i budeme eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. Ten nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnymat win czast najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, też są tam bukowe lisy, no i unikatowa wyniatkowa delta riki Świna, ta i też przybereżny pas wid Bałtyckiego Moria. Zatem wieloch różnych seredowisk jest tam pod ochroną i mają swoje walory. Do 1996 roku nacjonalny park zanimał powierzchnię 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile pracownik parku włóczyty w chranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Moria i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i też wody wtaczających ich to tych ostrowiu i wtaczający to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska powierzchnia to jest 10 tysięcy hektariów. No i to nacjonalny park jest bardzo zriżnyciowany i pod ochroną, jakim powił sód riżne seredowiska, sód i morskie i zemlane seredowiska i prototy, powiem wam bilsze pokorotki muzyczni pererwi.

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy. Chneska w obzeraczu przyrody besidujemy pro Wolenskiej Nacjonalnej Park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoronom sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostrił to jest ukształtowany poślidnym ledownikom. I współczesny chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatnie 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasem obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie diuny i mierzei i tyż klify, kotry sud bars charakterystycznym elementom landschaftu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftom, a one są związane z takim herbetom, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetom z małymi chorami, który są zbudowane z ledownikowej moreny i one znajdują się na odtynku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Powierzchny, bilszyst powierzchny tej zemlanoj

chasty parku. No i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dość wysoko. Beryczy Piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie Morze. No i dokładniej to ta wysoka kulminacja to nachodzi się w okolicach Chory Grzywacz. Drugim typom rodom landschaftu pod ochroną w Wolenskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tam też nachodzą się takie bachnysty ostriuci, które są no bars mały i bars urokliwy. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriuci triucił jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznykają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znikają stare ostriuci, to jest cały czas żywe środowisko. Trzecim rodom landschaftu pod ochroną jest poozeria z polodownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami, zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okolicach seła Warnił. Niewielką część parku też nachodzi się na takim, na takiej obszyri też poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który też jest połon piska, tak naprawdę, i tak sandrowe osady możemy smotryć w okolicach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolenskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze pro to wam budu prodążaty po krótkiej pererwie.

słuchate obzeracza przyrody. W dzisiejszym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej derżawy, na Wolyni i właśnie heł nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody serdowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe poledownikowe chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidaczy dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Możemy też stwierdzić rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłne takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do ślidaczy 30 gatunków takich halofitiów roślin, które lubią sołone serdowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosnut tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zielenyci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu czast parku, to ta zemlana czast parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwierzęta, jak żyją w Wolenskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżny ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, który migrują z południa na piłnicz, z północy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania bliższe jak 230 gatunków ptachił, tiż były w to tym takie gatunki hnizdowych ptakiu, na premier oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachiu, przede wszystkim takich, które żyją w serdowiskach wodno-bołotystych, takich ptachiu, które lubią spoki i mają tchęł właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriuk ptachił sód najbliższy. Tiż no w wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. No jak idę pro to tych cycariów, to są dwa bars czudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strityty na berechu właśnie Bałtyckiego Moria i jest to foka sira i morska swynia. Zatem no Wolyn to nelem morenowy chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i tiż bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardziej turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwi.

0: Продолжаем нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, як суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основній, барс коротко, tak ważne turystyczne atrakcje, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są lęto te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywidno, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na premier jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie no, na premier akurat w tej części Berechu Bałtyckiego Moria od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no ale tunelem czerwonym to szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też paroch bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryty na zwiriata, możete pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Możete też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możete też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możete też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są to ruiny starego chorodka, które znajdują się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie ze średniowicza, który istnuwał, fungował heł medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest to smotryty i to nie lem na jeden den, ale na tydzień, na ciłe wakacyjne, na ciły urlop. Zatem no, kole podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Moria, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchate obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odcinków programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

wozu, biegną wody, się przywinny z mes, się przywinny z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w łukawach policja, proszę słomy gier, proszę słomy gier. Proszę mam dzisiaj śki, barwa wraca na kośki,

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka mojej do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie bude widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeš lem mi i niczej inczej. Od najbільшого болю найбільшого.

0: Chlem FM.
1: Dobry den, drogi słuchacz, Łemkiwskiego Radia Chlem FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się, jak oczywidno znate, Beskidnek. I tyż na pewno znate, że dzisiejszy odcinek Beskidneka jest przed ostatnim, na żal, odcinkom tej serii. To będzie dnes dokładnie 99. odcinek. Jeszcze jeden przed nami, no ale podumajmy i posłuchajmy, co dnes będzie w programie. Właśnie, już wam zdradzam, co będzie w dzisiejszym odcinku Beskidnyka. Jak też mogliście przeczytać na portalu Chlem FM z zapowiedzi, że dzisiejszy odcinek będzie takim wielkim wspominaną wszystkich innych, rańszych odcinków. Będziemy wspominać pierwsze zapowiedzi, da kotry podróży, da kotry wandriłki, to i de, żeśmy wandrowali w wieloch odcinkach. No, oczywiście nie powiem wam o wszystkich prawie sotci podróżach, ale posłuchamy dasz to pro da kotry po mojemu najciekawsze, najbardziej interesujących z nich. No to zaczynamy. Przed chwilą czuliśmy ensemble ze Słowacji, rusiński ensemble ze Słowacji, Hrdza, w śpiewanci Dziewczata, a przed nami dasz to Nowocho i Szczyna Anteni Beskidneka, ensemble z Wrocławia. One będą śpiewać po polsku ensemble Micro Music w ich śpiewanci z najnowszej płatni, a śpiewanka nazywa się Najlepsza, znaczy najlepsza. No to zaczynamy nasz odcinek.

0: Lem FM.
1: I jsme już z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy przed chwilą ansamblu z Wrocławia Micro Music w śpiewanci Najlepsza. No i jak już znate przed przerwą, powiem wam, że dzisiejszy Beskidnik jest przed ostatnim takim specjalnym odcinkiem i budeme wspominać, da kotry rańszy odcinki, de, żeśmy wandrowali jechali w podróż i tak dalsze. No ale tak zahalnie przypomnijmy sobie, kole był to pierwszy odcinek. Dach to pamięta, tak może dach to z dnesznych słuchaczy pamiętać i pomnieć. Pierwszy, on był dokładnie 9 marca 2018 roku, znaczy około 2,5 roku temu. Nazad. Jak tyż z początku znate, emisja programu była, no, wse była w piatnici, no, pierwsza była o 11, a pak od sierpnia 2019 roku emisja Beskidnika była już o 13 chodyni i wse nasze Beskidniki, one trwały tak chodynu, prawie chodynu od 50 minut do pełnej chodyny. No kilku odcinków, no to już znate, że dnes mamy 9.9 i tak jak raz w tyżni one prochodyły, no to mamy tak właśnie 2,5 roku uzberane. No dobry, a jaka była pierwsza zapowiedź? Idea, żeśmy jechali i wandrowali w pierwszych Beskidnikach. Ja sam też byłem bardzo zainteresowany tą temą i to wam zdradził nasze pierwsze podróże po krótkiej przerwie. Teper posłuchajmy dasz to po estonsku, bo no wse w Beskidniku musiłoby te dasz to po estonsku ensemble Trada, tak? W śpiewanci Tech Kerumi, tyż z ich najnowszej płatni. Tak, wojtme w tot piłnyczny klimat.

I to słuchaliśmy ansamblu Trada, tak, ze Estonii, w śpiewanci Techkerumi. No, a my w naszym Beskidniku wspominamy rańsz Beskidnik, rańsz podróży i wędriłki. I teper chcę wam przypomnieć właśnie teper pierwszą zapowiedź, jaka pojawiła się na portalu LEM.fm. Ona była dokładnie kińcom Marcia i już wam czytam tot tekst. Toż to było napisane w stacji, na portale. To jest bardzo ciekawe, no tak wernuty się do tego początku Beskidnika. To posłuchajmy. Beskidnik, tak się nazywa ten nowy geograficzno-turystyczny program, który wedeny jest Jakubom Zygmuntom w każdą piatnyciu od 11 do 12 chodyny. W Beskidniku wyberemy się w podróż do sekretnych i nieznanych miejsc w Karpatach, ta pojechamy eksploruaty i daleki zakuty świta. Szto bilsze, znamy się jaka bude chwila w weekend, ta wysłuchamy propozycji na hirsku ekskursyju, a wszystko to bude peremiszane z muzyką zo świta. Program jest wedeny w polskim języku. W piatnyciu 23 marca 2018 roku w Beskidniku pojechamy do Rzegiestowa, żeby chladaty kamienia Wandy. Ta doznamy się, jakie dzierżawy w Europie są najlepsze dla lubicieli Ulisiu, a na hirsku ekskursyju pidemy tym razem w Neski Beskid. Dostriczy o 11 chodyni. No i jak moch listę poczuty, posłuchaty teper, no te oty pierwsze Beskidniki były bardzo rozbudowane, jak no to sam jem zaczudowany teper, jakiem był w stanie w syli przyrychtowaty program na jedną chodynę, w której i żeśmy jechali w podróż i w tym premierze myśmy pojechali do Rzegiestowa, pak jeszcze da jakie zahraniczne interesujące fakty wam je prodawał, pak jeszcze była hirska ekskursja w Neski Beskid i jeszcze wam je besidował pro chwilu na weekend. No to było bardzo wiele roboty z początku, no i tak był wedeny tot Beskidnik przez pierwszy miesiaczy. A de jeszcze sme wandrowali i jechali w podróż, to posłuchajcie po krótkiej przerwie, posłuchajmy teper, dasz to z Ukrainy, wokalistka Onuka w śpiwanci Zenit, dasz to folka z Schidu.

Serdecznie witam w Beskidneku. Przed chwilą czuliśmy wokalistkę z Ukrainy Onuku, śpiewanci Zenit, a my wracamy do Beskidneka i wspominamy rańsze programy, w których no, było bardzo wiele interesujących podoroży i wandriłok. I przypomnijmy sobie następne dajaki. Premierno 30 marca 2018 roku w Piatnyciu, w tym czwartym już Beskidneku pojechaliśmy chladaty Beskidzkoho Morskoho Oka Toho, o którym już jem też w tym roku pisał na portale LMFM. I też jem pisał, że nie idę o to, to w Tatrach morskie oko, a o to, co nachodzi się desy blisko Szymbarku w Neskim Beskidzi. Pak jeszcze w tym czwartym Beskidneku pojechaliśmy do Albanii, do tej balkańskiej dzierżawy, doznaty się, czom na uliciach stud same Mercedesy, ta czom w ciłej Albanii wybudowano w rokach, w czasach komunizmu, aż 700 tysięcy bunkieriu. No a na hirsku ekskursyju piszliśmy tym razem w Bieszczady. No to to czwarty odcinek Beskidnika też był bardzo bohaty, bo jak widzimy i morskie oko, beskidzkie morskie oko i Albania i hirska ekskursja w Bieszczady, to wszystko było zwarte w jedną godzinę. No dalej jestem zaczudowany, jakim był w stylu tak to przygotowany, no jak widzicie, jak można, to można. A co jeszcze działo się na antenie Beskidneka? Powiem wam, co było 11 maja 2018 roku w 10 Beskidneku. Tołdy pojechaliśmy do Norwegii, piszliśmy na język trolla, bardzo popularne miejsce w skandynawskich chorach. Doznaliśmy się, co to jest od język i czom tak wielu turystów tam chodzi. Pak było Prolem Travel, festiwal, który prochodził w jeden weekend w maju 2018 roku w ruskiej bursi. Przypomniał wam program Podi i wyjawił dajakie sekrety pro tamtoryczną edycję. No i na koniec programu piszliśmy oczywidno na hirsku ekskursyju tyż w Neski Beskid. No i oczywiście stryczaliśmy się tołdy dalej o 11 chodyni w Piatneci. No i takie były bardzo ciekawe to te odtynki Beskidnika przez pierwsze miesiące, a dajak jubilejne odtynki, znaczy 30 i 50 odtynok, to prototy wam powiem po następnej przerwie. Posłuchajmy też to po madziarsku, ensemble Au Revoir w takim skorym, dynamicznym muzycznym kusoczku, może powiste, w śpiewanci Wachur. Dajmy się ponesty w tot klimat.

I sme už v Beskidneku pred chvíľou čuli sme po maďarské ensemble Au revoir z Maďar. Špívanka nazývala sa Vahur. A my vrtáme do spomnaň prošlých minulých už odtenkiu Beskidneka, bo dnes sme spomenáme, čo bylo ranšie i pripomnejme sobie, že sme podrožovali, vandrovali v 30. odtenku Beskidneka. To vám teper pročítam zapovied tamtoho odtenka. To bude už 30. odtenok Beskidneka v najbližšiu piatneciu 26. žoutnia oktobra 2018 roka počujeme o trecim najdolšem šlaku v Polsce, jakim jest Hołowny Sudecki šlak. Znamy się, jak dokładnie wychladać marszrut, a počujeme kus praktycznych informacji. Jak się prerychtuvat do wandriłki, kilku dni nam trzeba, żeby ho perejty, ta jakie trudnosti mogą się jawyty po dorosi. I jak myśleliśmy poczuty, to właśnie już formuła tołdy programu była kus incza, bo już nie było tot wandriłok po zachranyci, wandriłok po Beskidach i jeszcze hirskich ekskursji, lem była jedna hołowna tema, pro kotrujem besidował ciu chodynu i tołdy premierno było pro hołowny sudecki szlak, ale też oczywiście besidował jem pro hołownym beskidzkim szlaku i światokryskim szlaku i jeszcze paru inczych. Tak było bardzo interesujuczo i uszkus po druhomu, można powiste. A co było w 50. odcinku, to się doznate po następnej maleńkiej pererwi. Posłuchajmy ansambla z Mołdawii po rumuńsku Via Daca w śpiwanci Paparuda.

0: Blim FM.
1: I to był ensemble z Mołda, Vivia, Daca, w śpiwanci, Papa Ruda, Kotru śpiewale one po rumuńsku, a my wertamy do Beskidnika i jeszcze jedno mam takie wspomnienia z proszłych, minułych odtynkiu Beskidnika. Powiedzmy sobie, co się działo w 50. odtynku Beskidnika i też wam przeczytam jeszcze jedną zapowiedź tamtoho odtynka. I pisał ją tołdy na portale tak. Byliśmy już na południe, byliśmy też na zachodzie i na schodzie. W najbliższym odtynku Beskidnika, 5 kwietnia, aprila 2019 roku, pojechamy na Piłnicz do dalekiej Finlandii, budeme chladaty seła Santa Clausa, doznamy się medże inczyma, jak dosmotryty się polarnoho świetla ta zahalni, što robyty, żeby nie zbankrutuaty w tej dorohi skandynawskiej strani. Kuopio, Helsinki, Oulu, z Rovaniemi, tolem nekotre nazwy cudowych miejsc, jakich ja na velo bilsze moż najty Finlandii. Jak choczy to odpoczaty i poczuty prawdywy klimat slow travel, to koniecznie słuchajte programu już zaran. I jak widzicie, wandrowaliśmy no nielen po Beskidach, c desy po karpackich chorach, ale tyżśmy podróżowali desy dalsze po Napiłnicz. No, to jest mój ulubiony napriam. I bardzo wiele odtynków było pro Finlandię, Norwegię, Estonię, wszystkie bałtyckie derżawy. I w tym premierie właśnie sme poczuli, że 5 kwietnia 2019 roku udaliśmy się do Laponii, tak naprawdę do seła Santa Clausa i doznaliśmy sa medżeńczyma, jak dosmotryć się polarnego świtła i paru inczych, bardzo interesujących rzeczy. I takie to wspomnienia było. Ale my jeszcze nie kończymy Beskidnika. Posłuchajmy nasz to połem kiwskie takiego remiksa, który zrobiony jest T.Estom, a zremiksowana jest śpiwanka Suzanny Jarej, która nazywa się Molowy Majeran. Posłuchajmy.

Isma iszczy w Beskidneku na antenie radia LEM FM. Perez chwilą czuły sme ensemble remix, łemkiwski remix ensemblu T.Est, a śpiwanka nazywała się Molowej Majeran. I my pomale kończymy Beskidnek, budu się z wami proszczaty, dnes mali sme takiej specjalnej odtynok nomir 99. I to był peret ostatni odtynok Beskidneka. Dnes wspominaliśmy kilku paru odtynków, które prochodyły na początku tej serii, albo one były jubilejne, jak 30 czy 50 i paru innych odtynków jeszcze wspominaliśmy. Aż to będzie dalsze, słuchajcie koniecznie, absolutnie koniecznie następnego, ostatniego odcinka Beskidneka. Co tam będzie się dziać, wam nie zdradzam, prosto budźcie z nami. Ja wam bardzo dziękuję i praszczam się muzyką, oczywiście. Teper będzie dasz to po latyszski z Latwii ensemble Auli w śpiewanci takiej mocno folkowej z tytułem Ozolini. Tak, po latyszski praszczam się z wami i czujemy się w następnym odcinku.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy,

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 55. 13 grudnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datum 17 grudnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowej, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiła się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Datut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyć 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Czerez zimu ostanu się u Necho. Staram się dostaty nazad w swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zneszczeny, tylko ściny stojat, bo ludę zneszczyli, jak nie było właściciela. Od swojej rodyny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernu się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost pereżył. Kuli swystale ponad hołowu, a ja musiał iti wperet, no boch ochronił mene. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świtaja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszą wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chaty moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomocz na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomocz, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyślcie moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim duchom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, które dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną bohodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyglądałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę się. Napiszę to wsio historia. Budą wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wszego słowiańskiego roda. Koleja wernął się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje rodne seło Bortne, to zastał wielką zmianę. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wika ni dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratiów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołych rokach ciężkiej pracy i po trynedilniej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego miasta Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rytne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma joho, a kto ostał się, dumaje nad swoim losom. Szto zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Szto robi ty? Wliz ja w swoją pustą chyżu, siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala dmę nie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życia. Na to pismo ja ochoczo otwitył i deś kinczom do toho 1946 roka dostał ja w rzepaczku z odeżą od hromadziany na Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał takoż i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja takoż i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, potomuż to moi nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku, sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludzie w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starym kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Czeraz to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajane, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajcie czym możecie, bo kto one żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybiera miejsce swojej dalszej nużdy. Drogi bracia i z gazety wydżu, że pochodzicie z różnych sełemkowyny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I tomu dywujecie się, czemu nasze ludy nie liszają to ty dobry kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydeny kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli prymusowo w nim czyny na roboty. Po wojnie jedny wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemieczczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają ich chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pod czużą strichą i opakują swoją sućbu. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomachajte bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżartwuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sutme, że wamy takie ludy, jakie zanymają cię z zborem odeży, tak daruj też to możecie. Zachodnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, które żartwowali odeżu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomieniem, że na moją adresu wysłano 144 funty odeży w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielu wedle żołania hromadzianyna Halkowicza i kto otrzymat, napisze wam pismo. Ja dumaju, że to jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wydżu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żartowatelom serdeczną blahodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podziaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Hryhoriju Szkuratu za peresłanu pomóc dla Iwana Szkurata i wsim Bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi, ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dzieci brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysłał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niże podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starym kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja maju piatero ditej i żinka, to razem nas sim osób, a nie maju możności ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w przyodziwi dla mnie samego i członów mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn i Zhańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pod datą 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, boste nas przyodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sud koroły i po 50 tysiąc złotych. Te persia już tiszymy, że mamy dwie koroły. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodzat to też to sud w lisach. One rabują nas, berą chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im trzeba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlijte. Lito w nas było suche i osień sucha. Śniegu neje, ale morozy już są dost dokuczliwe. Teper budemy mołotyty maszyną, bo cipamy już niech to nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to prywezę i pomołotyt. My trochody do szkoły do ujścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom i zańczowy, gorlickoło powita, nachodzi się sej czas w Krakowi, gdzie dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierwsze on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Dzisno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartostne i potrzebne nam rzeczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikt jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, trzy soroczki, dwa swedry, cztery pary spidnia i bilizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, igły, huzyki, nitki i tak dalej. Wartość tej paczki na nasze ciny wynosi przybliżytelno 34 tysiąc złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły rik życia w Krakowie. Duże mene wtiszyło także wiczne pero, bo i meno na takie pero było meni duże potrzebne. Piszesz to tym ryczamy, podzielę cię po bratersku, z Fecią, jak objasneno w piśmie z Ameryki. Dalsze on daje krótki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowi szkołu, a w Śnitnici w budynek wołosnej uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest duże trudna, bo znate li przestrilaty się jest lisa jak do lisa. To te bandy są pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę mysz anglosaskamy, a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają paradowsim protiv komunistów. Wierzyt one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałamy. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj półtora roku po wojnie. Ale toż robity, jak świt świtą, tak wse szła borba mecze dobrom i złom. Czasami wydaje się, aż to zło wozmy werch nad dobrom. Odnako w końcu końcą dobre jest niepobitymy. Tak samo zdawałoś, że to hitlerowska armia, jak lawina, zatopy ciły Europu. Aż tu pokazałoś, że to nie oświeżyłem pochańskim Niemcom panułaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypoły z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Józefa Petryszaka i z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: proszę łaskawo pomóc mi najty moją sestrę Maryję Markus po rodyczach Petryszak, rodom i Skrynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętam jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan w Vegreville, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, Gorlickiego Powita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć do tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu. Dlatego prosić pomyślcie to w gazeti. Nowa huta, 7 serpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidać się za tebe. Co ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasti. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i Zhańczoły, od szwagra Durniaka, to przeszlij mi. Mój adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestri, pereselencia z Seła Boguszy Grybiuskoho Powita. Pisze z Tarnopolskiej oblasty pod datom 18 wersnia 1946. Najpierw przesyłaje pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do tego czasu zdorą, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piaciuch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było iść do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do polan nie jeden gazda kazał. Ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu, to one kazali nam, tak długo ludę budę ta robyty tu, dokiej was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że to Niemcy nie mali czasu wtikaty na to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i noc. Odny ze schodu, a drugie z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikali, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk puk, a daj szlan kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iszli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaka 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już drugie. To nas zawezli w inne strony. W tom seli de ja teper jest Maciejowski Teodor i Wolańszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I sąd ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla, budy wsich do Sorogrodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 wersnia 1946 i zaraz odpisuję. Ale nie wspominacie, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiane są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rajonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rajonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka za synami, Władek Sydoriak po Kareju, jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludej z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatszy zostali. Lubek Sztefan jest sekretarią w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciów, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciów nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczki i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krałciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosi nas, syny znajete za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berlinem i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga diłka w uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No dwóch synów propało mu w Niemczyni na robotach. Michniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopeczęciach. Jest tam Wania Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział ją się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wierzył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon tłuste, seło różniłka, chocholak Jurko.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobił, co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu zwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wiół jest do kolej wyleju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Ньюз є здохижи велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте поазнику, нав відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szlacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

stoimy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

0: kluk za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Nodrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała, deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanogo, wsim po drodze było, dawał je z im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Wuszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lemgiuszka śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

Jady góry wołają, odpadzieć im trzeba, szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka.